Ja? Ja? Ja? Ja? Ja? Ja! Ja! Ja! Ja! Hey, ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Yes! Ja! Ja! Yes! Ja! Ja! Ja! Yeah.